0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po